0: una voce laute, svolta.
1: Moja książka, to jest dobre upomeczkę w Polsce, który właśnie wraz z książką moja matka, mój ojciec, moja matka, to jest właśnie za Bożycie, jak to są moje koleżanki
0: Bożycie. Nie, bo są takie trudne, można rzucić nim bardziej, nie ma nic.

0: Cruises was the one of the first Polish new wave group. They were playing in Warsaw. That, what you have heard, were recorded in 1981, in summer 1981. And these songs are the last pieces by Cruises, because Cruises doesn't exist anymore.
1: Na zszyte w formie książeczki białe kartki papieru wklejają swoje zdjęcia. Zdjęcia rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tekst książeczki dzieci nagrywają na taśmę magnetofonową, a następnie po przepisaniu na maszynie wklejają obok zdjęć.

Tam, gdzie się skowił i wierszyk powiedział, to bym powiedział, że to nie stoi sam, bo ja bym chciał.